hodi. Basi wala ndididwa zone nambwe antu unotinangu dzera kutiti kuoneni ai ndati mudzidzivira atu kutiti ngatikadziva ndieno titani no ai mudzikhala odziva-dziva ndinkhani zanu zimenezo ife tangu titi kuoneni tangu titi dziwe kuti muli bwanji pankhani ya moyo osati konse mwakafikako matandala mwakafika kutali ndewe na ukauza basi alo vantchito yonkalengeza khala ngati vajari akutero akutero kuti mutereyo ndini fetu kumva pakamwa panu ngati akutereyonso ndiwina ndinuyo amene mukutero ai nenso tundamva choncho amatero kulagwitsa akakuza kanthu akukhulupirira sikuti iwensonoyi unke ufalitsa zimenezo ayi wakuza nkhani yakukhulupirira

0: kuno Mosambiki zarchezo zishanu za kumangana waya na tenepa bwana TV zatu zalero nami zaliziro ya shenche nyongwe.
1: Verani chigongu nchatete bandhawo yache.

kumala kuva trevano maganizo adaseswa na msato mlikina kuzinda wabaira juanki sombe trevano mjadidi tichemiri mpangwa zato zakati na kapsu kila Mosambike lero mbazi gumanyo pina mbazi mwazwa mlikina munu mshtudia radu Mosambike munu zambazia.